0: Tuž nastać 4 ležo nosče, tak nahoda vecno v obvokatu, tvarstvo a imobiliove management vazovskeje gmene Jens Kišnik. Vulke žare so druga največa ves v vazovske gmene, kotraž nima dost tvarskih ležo nosčo, tak Kišnik. S pridatne tvarske poduhce gmena v osebe modem svojbam zasedljenje zmožnič, a jih dose vabič. Ludzie honi w Łużycy używają za swoje siedne pucze wolnie auto. Jenoż 10% jeździ prawidłownie z busom albo żeleznicą, cyczy na 100 osób dzieci a młodostni. To pokazuje studia w mobilicie na roku w obchodna związka Cwon. Za to bych osokąca już w leta niedzie 5000 ludzi we w okresu maj Budyszyn a Zorylc napraszuali. Stuż bus a żeleznicu wużywa przyje się wiatr zwisku a fleksibilite. Wusletki studie maja so za dale pisanie regionalnego plana za bliski wopkat wużywacz. We w okresu maj Budyszyn a Zorylcu wielki prynim po lecze niedzie 110 zwierzętu na pastwach morili. To wujnże z aktualnej statystyki krajno zareda za wopswiet a ratarstwo. Najwiac tutych zwierzętu bych u wodcy, nimo toho w osiebie dańki. Najwiecze straty przy jednotliwych nadpadach wielku miechu february w gminie Nysu a Wuczina a Sreć Junia Kulowe ze 17 a 12 morynymi wodcami. Niedzie pojece padu, gdzież by po posłudkach fachowcu wielk wina nemiechu pastwy przedpisany minimalny szkit. Mustwo Hastala Vista wokoło Jana Szote a Mata Dziswałka rzeka czarosze dobyczarskie mustwo szystej stacje bicz wolibulowej tury Zatkule. Oni przesadziło soce czy sadzbie przeciło dziwie miesięcy. Jenoż niekotre mięczyny dobiachu radworiu turnier ze zdziwiat na czym mustwami deszcza dla przetornycz. Sedma stacja je przychodno pundżelu Kruszczycach, hezwo tam je wopaczny outfit. A to bych u nasze pojeszcze, kotryż namakacze na naszych stronach internetu, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dżęca słońca a mroczele we wotmienie, dysa dys, dliszy czas pomroczeno. Po podniu są szwiele możne przy niedzie 20 stopniach. Podobne wiedro tyś jutce, samo jeszcze trochę kurniszo ze 17 do 19 stopniami. Wot piatka potom wiatce słońca a temperatury lochce stupaja.
2: Všetko poriadku na pučach a na drohách. Přejemo je vám všim tuž dobrú jizbu. Jeli za vám nešto napadne, potom nám to rade zdieče, pak tu do štúdia zvoniče, znáte číslo, vy je znajče, budeš in 7.30 či 400. Kýba zapísače nám pojesť, naše app MDR Serbia, môžeče nám napríklad tiež narečeč.
1: Serbský rozvoz.
2: Štyri menšiny, po napu šestich je dobranie.

Wszędzie nitko oczekuje nas. Szwiele piatkmu, potem sucha wosta, czyż czera. Miachmy zaso, no haj, prawy deszcz. Ale to dobre na tym je, mnóstwa deszcza minionych dniu a tydzieniu su są o to postarali za su ryki w honie Łużycy w okomiknie zaso dosyć dierie pelnene. To wukadza minucy z przelada w stawie pieglu a wodziznu. Kunc junia to jeszcze inak upadasze, to miejsze na przykład czorne halsztru polanuje wuki trajacje suchoty dla ekstremnie mała wody. Po informacjach Sakskiego Krajnego Centrum za Wulku Wodu pak su przy większych rzekach, kajż w obiu albo nysy, dale niskie pegele, to są tam przejara zmieniło nie, za swa sytuacja w wulkich rzekach polipszy, też w okomiknie z aktualnym mnóstwem deszcza nie wotwidzieć. Większe rzeki są po takim jeszcze dlije z tym problemom biedza, mniejszych rzeczniczach, kajż o nam halsztruwie, Jesu zaso zmierowało, reki se dosyć 4 pelnene.

Podkodacy bielki nasz jest hier, a tu mam za was nikotre pokiwy. Z barbami z przyrody może so dzieci jutce serbskim szulskim muzeum w Stróży zabierać. Wot dżesaczych do cyrs mia tam zabieru. Komuż so nie chodzi, tyż sztwórtk so samstnym czasu z barbu z przyrody zabieraja. Do zajszłości podaża so dzieci dżensa muzeu zapadnie w Łużicy Kamieńcu. Za archeologiju cieca so od popudnia dwiema do napu czterech zabierać. Samo cylecz z kwokom a prokom można tam wyspytać. Potłym niebiom film ladać, to może czy dżensa na budyskim rodzie. Na kulisy licznego dziwadła zmienia znowa wulku z czynowinu na tvarjenu pokaza so francuska komedia Die progresiv-nostalgiko. W tutej poda se Borik z postatych lit do dżensniejszego czasa. Przychodne serbskie blido Dreżdżanach je jutce wieczo szestrzych. Tunkrocz znowa w The Red Rooster Gorczmie je to taka hospoda z przytulnej piwowej zarodu. W Renitzgasse Čisvo 10 to je haska w baroknie sztworczy Red Rooster, ta Gorczmarika. A jeszcze dalszy pokiju Smolerec Kniarnia daje tutun tydzień przetwara dla Zaurena. Przychodny tydzień pak je zaso Woteryna, a to netko prosińskim czasu w zwuczenym czasu. To je potom stajnie od 10 do 1, a od 2 do 5.

0: krótkoloci bydlki na 7 je a wyszako wieszcze cieczy prozdnicki tydzień doha kwila ta też nikomu szkoli hiżo kiwa. Miestem szako nie je wiedro tajke zamożycie kupać hić. Znano potom tyż so doma rajkać abo znano podacze so prawie pozytyż na prozdniny do dola na dołu jezbu, a to mamy my nieszto cele szikwane. Na uszy za was przygotowane za taką dołu jezbu rubieżnik Rumbo je jedna z naszych słuchorów za małych, a ty już wiesz, za wielkich. Rumbo w Krumpotecach bydli, a nasadza so z koncernem Nasza Woda. Tun lubi wiele penis, na kotrysz so wiesnenos da krauża i żaduła wieseli. Jeli nie by tam Rumbo był.
1: Gloria! Dosa tola, so dobimy my tu z Rumbom huńcz. Ale dys cywy swiet zoni, so mamy tu rubieżnika, niekajkeho ökofrika, nie mamy żanu szansu jace na międzynarodnych wikach. Myśli na nasze dokody, nową radnicu, a na twój nowy biuro.
2: Terje, bundu knimaj a poryczu z nim.
1: Jutce rano dobia się widia prejczbycz. Hewa kjeho bydlenski wóz wotwierzemy. Wun tam ilegalnie stei.
0: Kotry widia je Rumbo ilegalnie wozybił, a czego dla sobie jasnonos tak rauża tak boi, zo so jeho potenstwo przeradzi. Jelicy czy potekiem wiace zwonić, namakaczy słuchoru rubieżnik Rumbo na naszych internetnych stronach, w app MDR Serbia, a wieso ty już w audiotece ARD Sounds jako podcast. W naszej app a na internetnej stronie mamy nieszto zauszytkie starobne skupiny, zauszytych tych, kocisz so za mięczyny zajmuja. Za dziczacy temy, a wizotyżnie jeszcze na wódzko tam seda.

0: budyckie mokre są mamy sista, a 9 a 6 sportu ich dworstwu, a tam zwieszcza stupace liczby członu. Niemale 20 000 dzieci a młodostnych je dworstwie aktywnych. Stolz nastupa sportu z namieszka leży budyckie okres Podsowej Sakski na prynym miestnie Blanka.
1: Hej, a organizowany sport budyckim w okresu dale rozcze, a to najebacz w odbieracie soludnosze. Wiacać 52 000 ludziom we w okresu je prawidłowne sportowanie w jednym dołastwie jara ważne. We niemale 80 sportu w drużynach dozdzieli w okresne sportu zjazd budyści na swoim w okresnym sportowym dniu. W osobie silnie stupa liczba dorosta, gdyż niemale 20 000 dzieci a młodostnych w jednym takim dołastwie aktywnych je to po takim niemale kojże 30 dzieciowy w okresu. Niemale 30% wszystkich sakskich sportowych z namieszku je so dupala nas w budyckim w okresu odpołożyło. To wiacać 5 000 dzieci a młodostnych a niedzie 370 dorosłych je też takie odpołożyło. Loni w uznamieni w okresny sportu związk 207 czesnohamckich.
0: Budyski w okres, mianuje się tu już też, hibiciwy w okres, a tutu ideju celcza też dale wutwaric, a to na rozdzielne żywienskie wobłuki rozszerzyć. Praje Lars Bauer, jednaczel w okresnego sportowego zjazka.

To su so svetové mištostvo kopenco runjakle zakončili a hižo so njači přichodni najmuči vo kariére jako profi kopar. V Ralbicach je so čera za hiu koparski prusninski kemp bolšim svičo znatoho koparska otovostva Real Madrid. Doromady na 100 dječi a modostnich so na nim hač do pjatka z cvého regiona vopčili. Je to najväčší koparski kemp, kýž španijske otovostvo ve vukodni nimske vôdu je. Dalsze stacje szako swój miasto i miszcze w Kotrzebusu, w Osnabrück, a też w Hamburgu. Tydzień długo są dzieci wotrania do popołudnia zabierani. Trenerio z nimi aktywnie zwłóczuje, a to z modernej technologią, a też sportowymi nastrojami. Czynia pak też gymnastyku, mimo toho dostaną w obczynicy jedz a napoje, a samo też trikowy, a set z bólom a nakrybietnikom himkiwa. Treningowy koncept tun bazuje na metodice Fundación Real Madrid a sadza na najmodernische treningowe metody a technologie. Niekotre impresje sme vám hižo na našej internetovej stronie a tiež na app MDR Serbia k tomu zestajili. Včerajšieho potekím najmúči kopario v Real Madrid koparským kempie Ralbicach zromadne zvučuje.

bisschen genauer, sondern wir haben so einen Bock über. Du mam najpredaras pokivaj za dzieci, za pruzninske dzieci, z barbami z przyrody, może so wone minuce dżęca serbskim szulskim muzeju w Stroži zabierać, a to od dżesaczych do cioch. Komuż so dżęca nie chodzi, tyż sztwotk so samstnym czasu z barbu z przyrody zabieraja. A do zajšvosče podač môža so dzieci dženca v Muzeu Zapadnie v Užice Kamiencu, a to od 2. do napo 4. Samocileč s kvokom a prokom tam môža, pretož zabieraja so z archeologiu. Přichodne serbske blido Drježdenach je júce večo, a to 6. tunkruč znova v The Red Rooster Gorčmier v hospodže z piwowej zachodu potekim, je to w Renitzgasse Cisvo Dzesac, w hasce barokni sztwórcze potekim. Pod hołym niebiom film ladać, może czy dżęca na budyskim rodzie, a to na kulisy licznego dziwa dwa, tam zmija za so wulku kinowu z czynowinu na twarzenu. Dżęca pokaza so francuska komedia Die progresiven Nostalgiker. Niemsku komediu Extrawurst widzicie do Horunia pod hołym niebiom w czarnym gumcu, a to sztwórtk wieczor 9. A mały pokiu jeszcze wszystkim kupcam Smolerec knihanie, tutaj wostanie tutun tydzień przetwara dla Zauryna, przychodny tydzień pakie za so Wotoryna. Sie bitte genauer sind nicht an mir.

0: Dziecaca skupina Konieczanka je dospiewała, a z tym je nitko na podziewieczych.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: W Husku maja nowa rajka niszczo. Kajś miasto Kulu na swojej internetnej stronie zdzieli je tamniejsze wesne tułostwo zaś w tydzienie przy Modzińskim klubie dożywieński parkour za dzieci natwariło. Z dobą są tam wąkone areal a terasu Modzińskiego kluba w obnowili. Tu chwilu tam posledne dzieła wukonija. Dzieła je tułostwo z wujko dzieła we swojskiej reżii zdokoniało. Projekt są zromadnie z młodymi swojbami wówili, a z podpiru lideru hospiciołanskiego programu zoprawdzili. Na Južnej Kromiesy wulke žary maja nastać bydlenske domy za młode swojby. Dolej gminska rada we Vazu na swoim zalszym posiedzeniu jednowłosnie obsamknęła. Na cyrkonie cyty sat 100 kwadratnych metrach muli tuż nastać 4 leżonosce, tak nałoda wiecno wobłuka twarstwo wazowskiej gminy Jens Kisznik. Wielkie żary są druga najwyższa wies w wazowskiej gminie. Z przydatnej twarskiej podu chce gmina w osobie młodym swojbam zasiedlenie zmużnić, a ich dosy wabić. Ludzie honi w Łużycy używają za swoje siedne pucze wonie auto. Jenoż 10% jeździ prawidłownie z busom albo żeleznicą, cyczy na stosu dzieci a młodostni. To pokazuje studia w mobilicze na dołku w obkadno zjazka dzwon. Za to byśu sokońca szło leta niedrze 5000 ludzi we okresu maj Budyszyn a Zorylc napraszowali. W usledki studie maja so za dale pisanie regionalno plana za bliski wopkat wużywacz. We okresu maj Budyszyn a Zorylcu wielki prynim polecze niedrze 110 zwierzatów na pastwach morili. To wujnże z aktualnej statystyki krajna zariada za wopswiet a ratostwo. Najwiac tutych zwierzatów byś uwodzy, nimo toho w osobie

Für USA schakoy Politiker CDU Jens Spahn, so hat Nies Mangelskim, se pomo zu Jonetakretz, dustau Djetscho, wotem schakoy jesamine nicht nach durchste des Kutuauer, atisch Litschpe Adoptio, we Sachske, susa tutem Zwisku, Wolsewili, gaisch statistiski Sariat, se Gamiens has Jilly, susa Loni, Dwieschi Advajazice, Chi Djetschi, we Sachske Adoptuali. Schitkes nicht, bichu bot Zirmiletami. Djewiec, stutich dwieschi adwajacice czy dzieci przyuzachu se pory samsnego splaha, tak rec muż a muż, albo żona a żona. Heteroseksualne pory zu cukunie dwaj astedom dżesacz dzieci przyuzali, dziewiec potekim su se pory samsnego splaha przyuzali, a dwaj astedom dżesacz mieszane. Zbytne dzieci su so przez jednotliwcu przyuzali, na przykład jeli partner, aber partner kann ich ja jetzt mehr, a tut das potom tisch offiziell ne druemu jeli, bocha hab sie radue.

Do dlatego feriowy program zjemy was sobą do Baltikuma, nasza reporterka tam tu chyluje. Co tam dożywio, słyszysz o planas? Każdy dzień nam krótkie czołęko ulicuje, napredne myżesz o narskie bysz. Jo, pen uperamy się do islandzkie a grönlandzkie, wylozie dołogetowasz na najwyższe kupce świata, kto jo se tożto życzenie dopłonił, mia za drugim to zgonioszowy. Dlejszym tematickim uszczywaniu. Jo, a co filio we feriach? Nieco za dziś, a to sme teke przygotowali. Pużo to czojenie w gołubiach. Jo, a z gołubiami zabiera se teke nasza predna sztucka ze spiwarią Matiasom Kislingom.

Myśmy samo raz nazgenili w Paamiut, aż niektóre młode ludzie su szkierzyli nasze tenderowe łodzi albo zony, su szkierzyli, aż myśmy mogli tam normalnie na ziemię przyjść. A tam dają takie ludzie, jako już piczku z tym demonstrują. My nie chcemy tak wiele turyzma, my nie chcemy te ludzie, jako ja na jeden dzień przyjdą. A jo, ho teptaju, a dneske przy samym nic nie kupuju, a pensu zase na łodzi.

Fjoda nuć jeździli, a su gronili jo niento przyżo wielki lodowec, ten jo wiegin krzasny, a tam smy pen przyszli, a szykny su chcieli tam fotografirować, a ten lodowec nie jo był, to jo prytny raz, aż ta woś jo w Grönlandzkiej był per koronowym czasu, a to groni nikak 4 leta nie su tam byli, a sletny raz su tam jeszcze jeden lodowec mieli na końcu tego fjorda. A su to znali, te ludzie, takie ten kapitan, te su z tym liceli, aż tam przyjrzał jeden lodowec, a te spitze su jeszcze lot mieli, tak jako takie w Alpach, ale ten lodowec, jako że do tego fjorda nuć, ten nie, wiecie, widzisz po.

Sme svinsne dny tam mieli aż do 20 stopniu w grenlandzkiej. Z już to aż tak szopło tam, jo. Nie są wecakowało.

na Künstlerturnier redniejsze ja było Sadies Fjörde, also w islandzkiej zase, żeśmy cele na Köńcu byli. To ja wiegin małe, ale redne miesto, to ja to miestno, wed którego jadnuczki przewez do islandzkiej, also to przyjrza wed dańskiej, a że przez ferę kupy, a myśmy gluku mieli, aż ten dzień nieo, ten przewez tam był, a przez to sme mogli my tam stojać na tom kaju. Jo, tam nie są ulety byli, a sme jedno rie tam se rozchajżowali. Tam jo wiegin rietne było, a tak mirne. Tak tam jo zase było, widzisz, aż dają klimowe problemy. Tam jo jedna lawina dowoj przyszła przed 3 letami, mi se zda, a niektóre domy są tam musieli spuścić. Nie są ludzie umreli przy tom, ale niektóre są swój dom zgubili.

Na końcu mego gronić, ja som jegin glucna. Tak wiele zajemnych miest, no, żeż tak malcnie nie przyjdzie, żeż nie my, żeż tak jadno jest sednąć do jednego siega, albo samo zletać wam ja siedzko, tam to szykno dosygnąć, a to drogowanie na woży, a za żadnie nie są tak dwójko, a na tak wielkie woży, takie był, to ja jegin rytny czas był, tam ja mierny był, to ja takie możność było za wedochanie, są jegin spokojom z tym, aż są to nie docenili.